0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom, tak przeszłym jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.
3: Dzień dobry Państwu. W piątek, 3 lipca, witam Państwa serdecznie. Przed mikrofonem Dariusz Paczyński. Witam Państwa w te piątkowe popołudnie i zapraszam do wysłuchania polskiego programu Radia SBS. A już za chwilę nadamy przegląd wiadomości Radia SBS, po czym doniesienia sportowe. Przeniesiemy się na boiska mundialu, gdzie trwają tegoroczne rozgrywki piłkarskie Mistrzostw Świata World Cup 2026. Następnie temat dnia. Główny panel naukowy Organizacji Narodów Zjednoczonych opublikował pierwszy na świecie globalny raport poświęcony sztucznej inteligencji. Z raportu wynika, że rozwój sztucznej inteligencji postępuje szybciej niż rządy i instytucje regulacyjne są w stanie za nim nadążyć. Zaledwie garstka firm i kilka państw podejmuje dziś decyzję. O szczegółach już wkrótce. Następnie dalsze aktualności z Australii w magazynie Jak minął tydzień. Ambasador Ukrainy powiedział, że Australia może lepiej przygotować się na ewentualny przyszły konflikt w regionie, wyciągając wnioski z wojny w Ukrainie. A od 1 lipca w Australii weszły w życie istotne zmiany dotyczące wynagrodzeń i uprawnień pracowniczych oraz składek emerytalnych, tak zwanego superannuation. Początek nowego roku finansowego to tradycyjnie okres, w którym rządy federalne i stanowe wprowadzają nowe przepisy oraz reformy. Dowiemy się, jakie zmiany weszły w życie. O tym będzie m.in. mowa w dzisiejszym magazynie Australia jak minął tydzień. A oprócz tego w naszym programie nadamy rozmowę z Tomaszem Bartczakiem, prezesem Związku Polaków w Melbourne i opiekunem Polany, który opowie, jakie atrakcje czekają Polonię w Melbourne w najbliższych miesiącach. Jak co piątek nadamy kolejny odcinek mini audycji dla polskich seniorów. Dzisiejszy temat mini programu w opracowaniu Małgorzaty Żuchowskiej to historia Zofii Jagielonki. O tym wkrótce. Będzie także muzyka. Oraz ciekawe, moje osobiste wspomnienie o aktorze Janie Machulskim w związku z ważną rocznicą. Ale to na końcu programu. Nadamy także ogłoszenia lokalne. To wszystko przed nami. Zapraszam do pozostania z nami przez najbliższą godzinę do końca naszego programu i życzę miłego odbioru. Dobry, przy mikrofonie ponownie Dariusz Paczyński. Oto skrót najważniejszych doniesień w piątek, 3 lipca. Zaczynamy od doniesień z Australii. Parlament zakończył obrady i rozpoczął 5-tygodniową przerwę zimową. Koalicja w sondażach pozostaje w tyle, zarówno za rządzącą Partią Pracy, jak i za Partią One Nation. Lider opozycji Angus Taylor rozpoczyna teraz ogólnokrajową kampanię przypominającą działania przedwyborcze. Planuje serię wizyt we wszystkich stanach i terytoriach Australii. Tymczasem Partia Liberalna zdementowała spekulacje, jakoby stanowisko lidera partii miał wkrótce objąć Andrew Hastie. Posłanka Moira Dimming z ramienia Partii Liberalnej Wiktorii złożyła w ostatniej chwili pozew przeciwko własnej partii, tuż przed posiedzeniem, podczas którego ma zapaść decyzja dotycząca jej politycznej przyszłości. Sprawa ma związek z niepopartymi dowodami i oskarżeniami o napaść, które skierowała pod adresem byłego lidera partii. Sprawa ma zostać rozpatrzona dziś przez Sąd Najwyższy Wiktorii. Rząd federalny podniósł o 25% dopłaty za składanie wniosków w większości kategorii australijskich wiz. Od 1 lipca opłata za złożenie wniosku o wizę studencką wzrosła z 2000 do 2500 dolarów australijskich, natomiast opłata za wizę dla absolwentów, tak zwana Temporary Graduate Visa, wynosi obecnie 5750 dolarów australijskich. Były ekonomista, który został właścicielem stacji hodowli bydła, zawarł historyczne porozumienie dotyczące kredytów węglowych, na mocy którego zyski będą porówno dzielone z tradycyjnymi właścicielami ziemi w stanie Queensland. Doniesienia ze świata. Rosja przeprowadziła potężny atak na Kijów i inne miasta w nocy z 1 na 2 lipca. Od rana bardzo wzrosła liczba ofiar, między innymi dlatego, że część osób wydobywanych jest z gruzowisk. Bilans ofiar śmiertelnych w Kijowie sięgnął obecnie 30 osób. Według mera Kijowa był to najpotężniejszy atak na stolicę Ukrainy od lutego 2022 roku. Na południu Francji płonie już ponad 900 hektarów puli lasów. Premier Sébastien Lecornu zwołał spotkanie kryzysowe rządu, natomiast partia ekologów złożyła w związku z kataklizmem wotum nieufności wobec rządu. Do Iranu przybędą wysocy rangą przedstawiciele krajów sojuszniczych, w tym z Chin i Rosji. W najbliższy weekend w Teheranie odbędzie się pogrzeb byłego najwyższego przywódcy, zabitego pierwszego dnia ofensywy. Moskwę ma reprezentować były rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew. W niemieckim mieście Hemer doszło do kradzieży pomnika rosyjskiego poety Aleksandra Puszkina. Maria Zacharowa, rzeczniczka prasowa rosyjskiego MSZ, zwróciła uwagę, że jest to początek, cytat, wojny z pomnikami, która prowadzona jest w dużej mierze przez Polskę, jak to określiła. We Francji trwa szturm klientów na sklepy z wentylatorami i klimatyzatorami. W wielu sklepach doszło do przepychanek, bujek i interwencji policji. W kilku sklepach na przedmieściach Paryża klienci wyważali drzwi przed oficjalnym otwarciem sklepu. Po ponad tygodniu pod gruzami ratownicy wydobyli żywego ochroniarza z zawalonego centrum handlowego w Wenezueli. 44-letni Hernan Alberto Gil utknął tam po dwóch potężnych trzęsieniach ziemi, które spustoszyły północne wybrzeże kraju. Doniesienia z Polski. Jak zapewnił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosz Grodecki, wstrzymana rotacja wojsk USA do Polski zostanie dokończona i nie jest kwestionowana. Dodał też, że USA są otwarte na udział Polski w tzw. nuclear sharing. W celu ustalenia wspólnego polskiego stanowiska przed szczytem NATO w Ankarze spotkali się prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednym z poruszonych zagadnień były relacje polsko-amerykańskie, w tym stała obecność wojsk USA w Polsce. ABW zatrzymała Polaka i Białorusina podejrzanych o werbowanie ludzi do działań dywersyjnych w Polsce. To część większego śledztwa dotyczącego działalności na rzecz obcego wywiadu. W piątek w Warszawie odbędzie się spotkanie wicepremiera, szefa MSZ Radosława Sikorskiego z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sibichą. Kolejny skandal w szpitalu. Zarząd Szpitala Południowego w Warszawie rozwiązał umowę z Arturem Chabowskim, koordynatorem prosektorium, bez wypowiedzenia z winy pracownika i ze skutkiem natychmiastowym. Ze sportu. Iga Świątek wygrała z Karoliną Pliskową 6-1, 6-3 i awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. 25-latka zagrała niemal perfekcyjne spotkanie, pozwalając rywalce na zwycięstwo w zaledwie 4 gemach. Wiadomość bankowa. Kurs średni na dzień dzisiejszy dolara australijskiego jest bez większych zmian i wynosi 2 zł i 60 groszy. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 69 centów. Skrót najważniejszych doniesień na podstawie informacji SBS News oraz Polsat News przygotował Dariusz Paczyński, SBS Polish.

0: przenosimy się teraz na boiska World Cup FIFA 2026. A oto podsumowanie 22 dnia Mistrzostw Świata. W spotkaniu 1/16 finału Hiszpania nie dała Austrii żadnych szans i wygrała 3-0. Pierwszy raz od 16 lat, wygrywając mecz w fazie pucharowej Mistrzostw Świata. Cristiano Ronaldo czy Luka Modric? Dla jednego z nich był to ostatni mecz na Mistrzostwach Świata. Ostatecznie szansę jeszcze dostanie ten pierwszy, bo Portugalia wygrała 2-1 po golu rezerwowego Gonçalo Ramosa w 94 minucie. A właśnie trwa mecz pomiędzy drużynami Szwajcarii i Algierii. A jutro wielkie emocje, bowiem Australia gra z Egiptem. Transmisja programowa zaczyna się o 3 rano na SBS, ale sam mecz zacznie się o 4 rano, czasu wschodnioaustralijskiego. A oto asystent selekcjonera reprezentacji Australii, Miles Jedinak, mówi o meczu z Egiptem i jego największą gwiazdą, Mohamedem Salahem.
1: They have threats all over the park. That's what they do. They've got guys who are playing at a very high level, and you mentioned one who's done it for a very long time. There are others in there that also
0: to zespół, który jest groźny na całym boisku. Właśnie na tym polega jego siła. Mają wielu zawodników występujących na najwyższym poziomie. Ale są też inni piłkarze, którzy świetnie spisują się zarówno w swoich klubach, jak i w reprezentacji. Z naszej perspektywy najważniejsze jest jednak podejście zespołowe i to, w jaki sposób przekażemy te założenia naszym zawodnikom. W dalszych spotkaniach jutro Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka, a Kolumbia z Ghaną. To było podsumowanie 22 dnia Mistrzostw Świata FIFA 2026. Na podstawie SBS Sport przygotował Dariusz Paczyński, SBS Polish.
2: Oglądaj każdą minutę Mistrzostw Świata FIFA World Cup 2026 w serwisie SBS On Demand.

0: Teraz już czas na temat dnia w przygotowaniu Joanny Borkowskiej-Surucic.
1: Główny panel naukowy Organizacji Narodów Zjednoczonych opublikował pierwszy na świecie globalny raport poświęcony sztucznej inteligencji. Z raportu wynika, że rozwój sztucznej inteligencji postępuje szybciej niż rządy i instytucje regulacyjne są w stanie za nim nadążyć. Eksperci ostrzegają również, że technologia ta niesie ze sobą coraz większe zagrożenia, w tym cyberataki, dezinformacje, a nawet ryzyko katastrofalnych skutków. Oto szczegóły. Celem panelu jest pomóc światu odróżnić fakty od fałszu oraz naukę od informacyjnego szumu. Tak sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zaprezentował pierwszy niezależny raport naukowy Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczący sztucznej inteligencji. Panel został powołany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ubiegłym roku. W jego skład weszło 40 ekspertów reprezentujących m.in. informatykę, ekonomię, medycynę i dziennikarstwo. Ich zadanie było proste, ale pilne – dostarczyć rządom opartą na dowodach naukowych ocenę sztucznej inteligencji w czasie, gdy technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Antonio Guterres podkreśla, że możliwości są ogromne. Jeśli zostanie właściwie wykorzystana, sztuczna inteligencja może stać się najpotężniejszym narzędziem rozwoju, przyspieszając postęp świata w takich dziedzinach jak zdrowie, walka z głodem, edukacja czy ochrona klimatu. Jednak panel również jasno wskazuje na zagrożenia, jakie niesie sztuczna inteligencja. Współprzewodniczący przedstawią szczegółowo swoje ustalenia. Pozwólcie jednak, że podkreślę jedną najważniejszą lekcję. Im szybciej rozwija się sztuczna inteligencja bez wspólnych zasad, tym mniejszy wpływ na jej skutki będą miały rządy i społeczeństwo. Panel opublikował właśnie pierwszy globalny raport oceniający rozwój sztucznej inteligencji. Dokument wskazuje, że AI już dziś przyspiesza odkrywanie nowych leków, badania naukowe oraz wiele innych przełomowych osiągnięć, które mogą zmienić codzienne życie. Jednocześnie ostrzega, że technologia rozwija się szybciej niż systemy stworzone do jej nadzorowania. Współprzewodnicząca panelu Maria Ressa podkreśla, że nawet wspólne ustalenia ekspertów brzmią alarmująco. To jest minimum, co do którego wszyscy się zgadzamy. I już samo to jest wystarczająco niepokojące. Tempo rozwoju nie zwalnia, władza nad technologią koncentruje się w coraz mniejszej liczbie podmiotów, a kontrola nad nią nie jest wcale gwarantowana. Jak dodaje, koncentracja ta jest już widoczna w tym, kto kontroluje rozwój sztucznej inteligencji. Zaledwie garstka firm i kilka państw podejmuje dziś decyzje, które mogą mieć największy wpływ na przyszłość ludzkości. Same Stany Zjednoczone dysponują 75% mocy obliczeniowej największych na świecie klastrów sztucznej inteligencji. Drugi współprzewodniczący panelu, kanadyjski informatyk Benjo, zwraca uwagę, że możliwości sztucznej inteligencji w niektórych obszarach podwajają się co kilka miesięcy. Jego zdaniem oznacza to coraz większą przepaść między możliwościami tych systemów, a zdolnością do ich bezpiecznego kontrolowania. Postęp technologiczny od kilku lat przebiega niezwykle szybko. Według niektórych wskaźników możliwości sztucznej inteligencji podwajają się co kilka miesięcy. Tymczasem wciąż nie istnieją techniczne gwarancje, że sztuczna inteligencja będzie przestrzegać naszych poleceń, norm czy przepisów prawa. Co więcej, pojawia się coraz więcej dowodów świadczących o czymś przeciwnym, w tym o przypadkach, gdy systemy AI zachowują się w sposób zwodniczy. Będzie ostrzega, że konsekwencje błędów mogą być bardzo poważne. Patrząc w przyszłość, rosnąca luka między szybkimi rozwijającymi się możliwościami sztucznej inteligencji a skutecznymi metodami zarządzania ryzykiem może doprowadzić do katastrofalnych skutków. Już teraz obserwujemy zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa. Firmy obawiają się również ryzyka biologicznego, a organizacje społeczeństwa obywatelskiego wskazują, że sztuczna inteligencja może napędzać dezinformację zagrażającą demokracji i podstawowym prawom obywateli. Przesłanie panelu dla rządów jest jednoznaczne. Przepisy i mechanizmy bezpieczeństwa muszą jak najszybciej nadrobić zaległości, zanim technologia stanie się jeszcze trudniejsza do kontrolowania. Wnioski z raportu zostaną omówione podczas inauguracyjnego dialogu ONZ poświęconego sztucznej inteligencji, który odbędzie się w przyszłym tygodniu w Genewie. Materiał Hanna Hodgson z SBS News przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucic, SBS Polish.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: Witam Państwa po reklamie i ponownie zapraszam do wysłuchania naszego programu. Przy mikrofonie Dariusz Paczyński. Za chwilę dowiemy się, jak minął tydzień w Australii. Ale oprócz tego w dalszej części programu nadamy rozmowę z Tomaszem Bartczakiem, prezesem Związku Polaków w Melbourne i opiekunem Polany. Jak co piątek dalej nadamy kolejny odcinek mini audycji dla polskich seniorów. Dzisiejszy temat mini programu w opracowaniu Małgorzaty Żuchowskiej to historia Zofii Jagiellonki, o tym wkrótce. Będzie także muzyka oraz ciekawe moje osobiste wspomnienie o aktorze Janie Machulskim w związku z ważną rocznicą. Ale to na końcu programu. Nadamy także ogłoszenia lokalne. To wszystko przed nami. Zapraszam do pozostania z nami do końca programu i życzę miłego odbioru. Ale zanim usłyszymy, co wydarzyło się w tym tygodniu w Australii, piosenka. Otóż tego dnia, 3 lipca, przypada rocznica śmierci Łucji Prus. Znakomita polska piosenkarka, znana m.in. z hitu W żółtych płomieniach liści, odeszła 3 lipca 2002 roku w Warszawie w wieku 60 lat. Muzykę do słynnej piosenki W żółtych płomieniach liści skomponował Andrzej Zieliński. Autorką poruszającego tekstu była Agnieszka Osiecka. A w niezapomnianym duecie i utworze usłyszymy Łucję Prus oraz zespół Skaldowie.

0: Witam Państwa, przed mikrofonem Dariusz Paczyński. Zapraszam na magazyn Australia, jak minął tydzień. Ambasador Ukrainy Wasyl Miroszniczenko powiedział, że Australia może lepiej przygotować się na ewentualny przyszły konflikt w regionie, wyciągając wnioski z wojny w Ukrainie. Zwrócił uwagę, że podobnie jak Australia, Ukraina dysponowała stosunkowo niewielką armią, gdy siły rosyjskie rozpoczęły pełnoskalową inwazję w lutym 2022 roku. Jednak w krótkim czasie znacząco rozbudowała swoje siły zbrojne. Według ambasadora kluczem do skutecznej obrony była wojna asymetryczna. Ambasador dodał, że gdyby Australia musiała stawić czoła liczniejszemu i silniejszemu militarnie przeciwnikowi, powinna posiadać zdolności do szybkiej produkcji bezzałogowych systemów uzbrojenia, takich jak drony, aby zwiększyć swoje szanse na skuteczną obronę. Ostrzegł, że potencjalni przeciwnicy Australii mogliby sparaliżować krajową infrastrukturę portową, potajemnie ukrywając drony w kontenerach transportowych i aktywując je dopiero po dotarciu na australijskie wybrzeże. Cytat. Przeciwnik może zaprzeczać, że stoi za takim atakiem, ale może dostarczyć do waszych portów kontener z dronami i wykorzystać je do uderzenia w infrastrukturę sieci energetycznej. Trzeba być przygotowanym na taki scenariusz. Potrzebne są systemy, które szybko wykryją takie zagrożenie, a następnie je zneutralizują, powiedział ambasador Ukrainy. Od 1 lipca w Australii weszły w życie istotne zmiany dotyczące wynagrodzeń, uprawnień pracowniczych oraz składek emerytalnych, tzw. superannuation. Początek nowego roku finansowego to tradycyjnie okres, w którym rządy federalny i stanowe wprowadzają nowe przepisy oraz reformy. W tym roku zmiany obejmują m.in. podwyżki wynagrodzeń, nowe zasady dotyczące urlopów pracowniczych, zmiany w systemie składek emerytalnych, bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące rowerów elektrycznych, czyli e-bike, nowe regulacje dotyczące tzw. recyklingu oraz przepisy mające na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego. Od 1 lipca weszły w życie kolejne zabezpieczenia mające chronić Australijczyków przed fałszywymi wiadomościami SMS wykorzystywanymi przez oszustów. Australijskie firmy będą musiały zarejestrować swój identyfikator nadawcy, tzw. sender ID, taki jak MyGov czy AusPost, który wyświetla się na telefonie odbiorcy zamiast numeru telefonu, nawet jeśli numer nie jest zapisany w kontaktach. Od 1 lipca wiadomości wysyłane z niezarejestrowanych identyfikatorów będą oznaczane jako niezweryfikowane, unverified, i trafią do osobnego wątku wiadomości. Od 1 lipca krajowa płaca minimalna w Australii, obowiązująca pracowników nieobjętych układem zbiorowym, czyli award, ani porozumieniem zakładowym, wzrośnie o 4,75%. Oznacza to, że minimalne tygodniowe wynagrodzenie w Australii 1,04 dolara i 90 centów tygodniowo przy 38-godzinnym tygodniu pracy przed potrąceniem podatku. Zastępczyni lidera opozycji Jane Hume stwierdziła, że spadek cen nieruchomości jest, jak to nazwała, częścią planu Partii Pracy, odnosząc się do obniżki wartości domów i mieszkań po wprowadzeniu przez rząd szeroko zakrojonych zmian podatkowych. Według danych firmy analizującej ceny nieruchomości Cotality, krajowy rynek mieszkaniowy odnotował w czerwcu największy miesięczny spadek cen od grudnia 2022 roku. Największy spadek zanotowano w Sydney, gdzie ceny spadły o 2%, natomiast w Melbourne obniżyły się o 1%. Zdaniem Cotality na pogorszenie sytuacji na rynku wpłynęło kilka czynników, w tym wysokie stopy procentowe, utrzymujące się koszty życia, a także wprowadzone przez rząd zmiany dotyczące podatku od zysków kapitałowych. Zapytana o spadek cen nieruchomości minister do spraw mieszkalnictwa Claire O'Neill powiedziała w wywiadzie, że głównym czynnikiem wpływającym na sytuację na rynku są stopy procentowe. Jedna z najstarszych marek motoryzacyjnych na świecie, Peugeot, zawiesi działalność w Australii, ponieważ coraz trudniej jest jej konkurować z nowymi producentami samochodów z Chin. Peugeot tymczasowo wstrzyma sprzedaż samochodów w Australii po decyzji lokalnego importera. Międzynarodowy dystrybutor, najbardziej znany w Australii jako importer marki Subaru, zakończy sprzedaż samochodów Peugeot po tym, jak sprzedaż francuskiej marki spadła do najniższego poziomu w historii. W ciągu pierwszych 5 miesięcy roku Peugeot sprzedał w Australii zaledwie 373 samochody, co oznacza spadek o 35% w porównaniu i tak rekordowo niskim poziomem sprzedaży odnotowanym w poprzednim roku. Według prognoz roczna sprzedaż marki po raz pierwszy od dziesięcioleci spadnie poniżej 1000 pojazdów. To oznaczało spadek sprzedaży o około 87% w porównaniu z 2005 rokiem. To tyle w dzisiejszym magazynie Australia. Jak minął tydzień, za uwagę dziękuję Państwu. Dariusz Paczyński, SBS Polish.
1: Wybierz sbs.com.au/polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.
0: Za chwilę nadamy rozmowę z Tomaszem Bartczakiem, prezesem Związku Polaków Melbourne i opiekunem Polany, który opowie, jakie atrakcje czekają Polonię w Melbourne w najbliższych miesiącach, ale przedtem piosenka. Jak mówiłem wcześniej, 3 lipca to rocznica, której przypada rocznica śmierci Łucji Prus, piosenkarki, wykonawczyni przeboju W żółtych płomieniach liści i takich jak Nic dwa razy się nie zdarza. W związku z tym posłuchajmy następnej jej piosenki, utwór Umówmy się na stare lata. To słynny polski przebój w wykonaniu Łucji Prus.

0: Witam na antenie Radia SBS Tomasza Batczaka. Dzień dobry, Tomku, witam cię bardzo serdecznie.
1: Witam ciebie, witam państwa. Dzień dobry.
0: Tomasz Batczak jest prezesem Związku Polaków w Melbourne i opiekuje się Polaną, tak? Wspaniałym miejscem, bardzo popularnym dla Polonii Melbourne i nie tylko w Melbourne. Co się będzie działo w lipcu? Wiem, że teraz niedawno był piękny koncert Kwiaty Polskie, który też tych zorganizowałeś, z tego co pamiętam. A teraz co będzie w lipcu?
1: To znaczy, no razem ze Związkiem Polaków w Melbourne, zarządem opiekujemy się Polaną, rzeczywiście wspaniałym, cudownym miejscem. Miejsce teraz ulega renowacji, dużo prac się dzieje, odnawiamy domki, będą robione nowe łazienki. Nie, także zapraszamy wszystkich serdecznie. Również co do koncertów, to też jest to przy udziale Związków Polaków w Melbourne. Natomiast jeśli chodzi o najbliższe wydarzenia, w tej chwili na Polanie 11 lipca, czyli weekend z 11 na 12, odbędzie się kabareton, który jest coroczną imprezą. Impreza jest organizowana przy udziale Teatru Miniatura z Melbourne, który zresztą też mam zaszczyt prowadzić. A przy okazji będzie to częścią, no chyba tak można nazwać, imprezy Christmas in July, czyli święta w lipcu. To taka chyba tradycyjna australijska trochę impreza, ale myślę, że to jest miło, żeby w zimowym czasie trochę przypomnieć sobie polską zimową atmosferę.
0: Tak jest, na pewno będzie bardzo dobrze, bardzo fajna atmosfera. I powiedz, kto będzie występował oprócz Teatru Miniatura?
1: To znaczy, w tym roku czasami jest, mamy też dziewczyny, które śpiewają, Summer Zielak, Sylwia Styczeń, ale w tym roku się tak ułożyło, że ponieważ w Warszawie jest organizowana impreza przez Senat Rzeczypospolitej Poloniakiem, więc nasze wokalistki wyjeżdżają już w tą niedzielę do Polski, w związku z czym opuściły nas. I w tym roku głównym wykonawcą będzie Teatr Miniatura, ale będzie też śpiewał Rysio Gilniak, będzie śpiewał Mariusz Węgrzyn, także będzie przyjemnie, będzie, naprawdę obiecuję, będzie fajnie. Będzie Mikołaj, będą prezenty dla każdego, będzie śnieg, będzie nowość, mamy w tym roku maszynę do waty cukrowej, specjalnie ściągniętą z Polski dla naszych gości. Oczywiście loteria i dyskoteka.
0: No to będę...
1: Do kolacji, do śniadania będzie przygrywał nam Marek Podstawek na wibrafonie i marimbie. Także będzie wypełnione muzyką.
0: A powiedz dokładnie, kiedy to będzie? W jakim dniu dokładnie?
1: Zaczynamy o 11 w sobotę. Polana otwiera swoje drzwi dla gości o 4 po południu. No i oczywiście około godziny 7 będzie podana kolacja. Będziemy mieli loterię. Później jest kabareton, impreza kabaretentowa. Potem będzie dyskoteka. No to już jak goście wytrzymają do której godziny, a rano będzie podane śniadanie na Polanie.
0: A, czyli goście mogą zostać, tak?
1: Zostaną. Oczywiście, jak najbardziej. To jest impreza planowana na sobotny, niedzielny weekend.
0: Czy coś jeszcze jakieś inne wydarzenia się szykują? Coś wiesz na ten temat?
1: A tak, znaczy chodzi o tą imprezę teraz czy później?
0: Może być teraz i może być później.
1: Okej, to jeśli chodzi o teraz, to w tym roku nasz zarząd zdecydował, że będziemy mieli food challenge, czyli będzie duża, duża porcja jedzenia i jak ktoś się będzie chciał zmierzyć z tym, dostanie ograniczony czas. Jeśli zje to w ograniczonym czasie, dostanie nagrodę dużą. A jeśli nie, no to będziemy wtedy negocjować. Natomiast jeśli chodzi o przyszłe imprezy, chciałbym zaprosić w imieniu związku na 30 sierpnia. To jest następny koncert z okazji Nasze Polskie Kwiaty. Tym razem będzie to jazz przy świecach w Syrenie. To będzie taki jazz w formie akustycznej. Fortepian, sekcja plus wokalistki. No, nie chcę w tej chwili zdradzać, kto będzie śpiewał, ale zapowiada się bardzo ciekawie. Oraz 27 września, ta impreza była 30 sierpnia, natomiast 27 września będzie w Auditorium Glen Eyre ostatni koncert z cyklu Nasze Polskie Kwiaty, Aleja Gwiazd. Spodziewamy się muzyków z Sydney, będzie muzycy z Adelaide przyjadą, nasze lokalne tutaj gwiazdy, również nie chcę w tej chwili nazwisk zdradzać, ale będzie, obiecuję, będzie bardzo ciekawie. I wreszcie jeszcze jedna impreza, która jest bardzo ważna dla nas, dla Polany i naszego związku. Wszystkich chętnych, wszystkich sympatyków, wszystkich tych, którzy nas wspomagają i wspierają, zapraszamy na 11 października, to jest niedziela, jest Dzień Polany, czy zarząd nasz reaktywował, bo to kiedyś było organizowane, od tego roku będzie to co roku, także jest Dzień Polany, z tym, że w tym roku jest bardzo uroczyście, bo będziemy obchodzić 65-lecie powstania Polany. Nie związku, tylko Polany, 65-lecie. I jest taka bardzo fajna okazja, ponieważ w latach 70. kardynał Wojtyła był na Polanie i posadził mały dąbek na tej Polanie u nas. Niestety to w biegu dziejów gdzieś zaginęło, ale znalazł się człowiek, pan Wiesiu Przygoda, który wie, gdzie to było i my chcemy tego dęba reaktywować. Chcemy go posadzić jeszcze raz, umieścić właściwą tabliczkę, ogrodzić ku potomności.
0: No to piękna inicjatywa.
1: Także to będzie również 11 października przy okazji Dnia Polany i 65-lecia Polany. Oczywiście będziemy ogłaszać to wcześniej i będą różne informacje w internecie. No, mam nadzieję, że w SBS-ie też.
0: Ale oczywiście, oczywiście na pewno będziemy ogłaszać, jeżeli do nas napiszesz i wszystko powiesz.
1: Największą przyjemnością.
0: Dziękuję bardzo, Tomku. Dziękuję. Moim Państwa gościem był Tomek Bartczak, prezes Związku Polaków Melbourne, opiekun Polany. Już teraz zapraszamy Państwa na Christmas in July i do zobaczenia na antenie radia SBS.
1: Ja również bardzo, bardzo dziękuję. Jak zwykle bardzo miło i jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszam na Polanę. Uwierzcie mi, warto. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
0: Dziękuję bardzo, a za uwagę dziękuję Joanna Borkowska, Surucić, SBS Polish.
2: Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj.
3: SBS po polsku. Na Facebooku udostępnij innym nasze materiały.
4: A teraz już czas na kolejny odcinek mini audycji dla polskich seniorów. Dzisiejszy temat w opracowaniu Małgorzaty Żuchowskiej to historia Zofii Jagiellonki.

Opowieści z dawnych dni. Jak krakowska królewna wychowała przyszłego wroga Polski. Historia Zofii Jagiellonki. Muszę przyznać, że rodzina Jagiellonów była wyjątkowa. To był ród, który rozmnażał się błyskawicznie. A w tym całym dynastycznym kotle była ona, Zofia Jagiellonka, królewna z Krakowa, córka Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Kobieta, która ostatecznie została margrabiną Brandenburgii i matką człowieka, który kiedyś uklęknie przed jej bratem podczas słynnego hołdu pruskiego. Zofia przyszła na świat w Krakowie 6 maja 1464 roku. Wychowała się na Wawelu, gdzie człowiek nie mógł spokojnie przejść korytarzem, żeby nie potknąć się o jakiegoś przyszłego króla Czech czy Węgier. Mała Zofia właściwie od dzieciństwa była traktowana jak polityczny kupon inwestycyjny. Ledwo nauczyła się chodzić po wawelskich komnatach, a już rozważano, komu ją wydać za mąż. Habsburg? A może Węgrzy? Początkowo planowano, że Zofia poślubi Maksymiliana Habsburga, późniejszego cesarza. Ale polityka w Europie zmieniała się wtedy dość szybko. Kazimierz Jagiellończyk grał przeciw cesarzowi, przeciw Maciejowi,

0: You're listening to SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Ona opuściła Kraków i ruszyła do Frankfurtu nad Odrą. Towarzyszył jej orszak godny córki polskiego króla. Senatorowie, dostojnicy, rycerstwo, wszystko pięknie. A potem dotarli na wesele. Jan Długosz, który generalnie nie przepuszczał okazji do narzekania, zanotował, że wesele było tak biedne i tak skąpe, iż nawet królewskim dworzanom nie dano porządnie zjeść. Krakowscy możni musieli być w szoku. Ludzie wychowani na wawelskich ucztach trafili nagle na frankońską wersję imprezy budżetowej. Jeszcze zabawniejsze było to, że Jagiellonowie mieli problem z wypłatą posagu. Wielka dynastia Europy nie mogła zebrać pieniędzy na czas. Posag Zofii wynosił 32 tysiące florenów. Suma ogromna. Kazimierz Jagiellończyk obiecał płacić ratami, po czym zaczął te raty przekładać. Potem odwlekać, potem tłumaczyć, potem jego synowie tłumaczyli się dalej. Ostatecznie dług spłacano jeszcze dzieciom Zofii. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, Zofia nie była tylko żoną odrodzenia dzieci. A dzieci urodziła rekordowo dużo. 18. To już była produkcja seryjna. Wśród nich znalazł się m.in. Albrecht Hohenzollern, późniejszy wielki mistrz krzyżacki i książę pruski. Ten sam, który później uklęknie przed Zygmuntem Starym podczas hołdu pruskiego. Gdy Zofia została margrabiną Ansbach, szybko okazało się, że świetnie odnajduje się w polityce. Utrzymywała kontakty z braćmi, pisała listy, prowadziła negocjacje, dbała o rodzinne sojusze i pilnowała interesów swoich dzieci. Największą historyczną ironią pozostaje jej syn Albrecht. Początkowo planowano zrobić z niego wielkiego mistrza krzyżackiego, żeby zakon był bardziej przyjazny Jagiellonom. No i wyszło to tak średnio, bo Albrecht najpierw prowadził wojny z Polską, a potem, po długich bojach, ukląkł przed swoim wujem Zygmuntem Starym w 1525 roku na krakowskim rynku. Zofia zmarła w 1512 roku w Ansbach. I tu pojawia się jeszcze jeden szczegół, który mówi sporo o jej małżeństwie. Jej mąż Fryderyk nigdy nie ożenił się ponownie, a stypa po Zofii była gigantyczna. Kroniki wspominają o ilościach wina i jedzenia, które spokojnie wystarczyłyby na wykarmienie połowy średniowiecznej Małopolski. Wesela nie umieli zrobić porządnego, ale pogrzeb już tak. Historia Zofii Jagiellonki pokazuje coś bardzo ważnego. Córki Jagiellonów nie były tylko dodatkiem dla wielu królów. To były kobiety, które realnie wpływały na politykę Europy. Dziewczyna z Krakowa została jedną z najważniejszych kobiet Brandenburgii, matką wielkiej dynastii Hohenzollernów i cichą architektką sojuszy, które zmieniły Europę. I choć dziś turyści na Wawelu częściej pytają o ziejący ogniem pomnik niż o Zofię Jagiellonkę, to warto pamiętać, że historia Krakowa nie kończy się na królach i bitwach. Czasem największy wpływ na Europę miały i mają królewny.

Śmiech to zdrowie, każdy ci to powie. Dawniej klient w salonie samochodowym, oglądając model z silnikiem spalinowym, pytał sprzedawcę: ile pali? Teraz, oglądając auto elektryczne, pyta: jak długo się pali? Matka pisze list do syna, który siedzi w więzieniu. Drogi synku, tak mi ciężko.

ciężko bez ciebie. Źle się czuję. Nie ma mi kto pomóc w gospodarstwie. Nie wiem już, co robić. Syn jej odpisuje. Kochana mamo, nie kop w ogrodzie, bo możesz znaleźć coś, za co i ciebie wsadzą, a mnie przedłużą wyrok. Matka znów pisze do syna. Synku, jak tylko dostałam twój list, przyjechała policja. Przekopali cały ogród. Nic nie znaleźli. Odjechali bardzo wzburzeni. Syn pisze odpowiedź. Mamusiu kochana, pomogłem jak mogłem, ale ziemniaki to już musisz sama posadzić. Na lekcji przyrody nauczycielka pyta. Jasiu, co wiesz o jaskółkach? O, to bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Żegnam się z Wami, życząc wspaniałego tygodnia.

0: Polish Australian Youth Gathering serdecznie zaprasza do udziału w projekcie Polonia ma talent, pokazie talentów młodej Polonii w Australii. Jeśli śpiewasz, tańczysz, grasz na instrumencie, uprawiasz sport, to wydarzenie jest właśnie dla Ciebie. Do udziału zapraszamy osoby występujące solo do 30 roku życia, pochodzenia polskiego oraz zespoły, w których przynajmniej jeden z członków jest polskiego pochodzenia i nie ukończył 30 lat. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 sierpnia, a wielki koncert finałowy odbędzie się 21 listopada. Więcej informacji znajdą Państwo w mediach społecznościowych Polish Australian Youth Gathering lub pod numerem telefonu 04 90 353 111. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu webinariów metodycznych, literackich i historycznych, skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom o godzinie 19 w następujących terminach. 15 lipca temat wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni. 20 sierpnia temat sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga. Czas trwania każdego ze spotkań 75 minut, wykład 60 minut plus pytania i odpowiedzi 15 minut. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
1: Audycja nasza dobiega końca. Dziś przypada także rocznica urodzin mojego dziekana i profesora ze Szkoły Filmowej z Łodzi. Otóż Jan Machulski to wybitny polski aktor i reżyser. Urodził się 3 lipca 1928 roku w moim rodzinnym mieście w Łodzi. Także pedagog, założyciel i dyrektor Teatru Ochoty w Warszawie. Jego najsłynniejszą filmową kreacją była rola kasiarza Henryka Quinto w komediach kryminalnych takich jak Wabank, Wabank 2, czyli Riposta. Miał on także ciekawą przeszłość muzyczną. Przed rozpoczęciem kariery aktorskiej Machulski przez 7 lat grał w zespole jazzowym jako perkusista i akordeonista. A oto temat muzyczny z filmu Wabank. A ja w imieniu zespołu żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.